0: oštre Shakira.
1: Nadchodzi 6 artystyczna, wielcy wykonawcy Shakira, Carlinhos Brown i przebój tego mundialu.